hat ie ie ata has kagita kot ego ie ie eta ata has nese a ko sata ed ie ie di kwe ne vede ko na ozele ko ta hat ego tan chese satanle selasto ta hineto ado ta ie ie di